Mamusiu moja, cóż się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzuszecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauszku tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek

Żegnam was ojcze, żegnam was matki, gdyż matki nigdy nie znała. Nikt mej kolebki nie przybrał w kwiat.